0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Hot Latino Chart. Z vami je Patricia Pangeršič.

mlada i svobodnih nazoru. Bilo je se emo, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, najzavijem na stran, da se nikamor ne.